0: Solarna energia je nimske silnje rozrostva, votem informuje nimske zjednočenstvo za solarnu energiju a. Tute zjednočenstvo informuje novinske zdjelence votem, što je tutun vutvor dotal konkretnje přines. Jakubie, ty máš viac informaciju.
1: Rej efekt je vopchodže jimace jeničce mjez 2020 a 2025 su nimske nije 390 miliardov kilowatowych hodzin solarnie miline produku. Dele mnóstwo je przedewsze milinu z wulowych a płynowych milinarniu narunawa. Przez to było niedrze 270 milionów tonów barniszczowych płynów zalutowanych, co jest enormny przynosz k szkitej klimy. Runoczasnie, gdyby jeszcze niemska jasne mienie fosilnej energii importować, na przykład ziemski płyn albo Wulom, to je tyž kuste, ve vysokosti viace hač, keď bu 20 miliardov euro zalutovalo. Vidíš po takým, solarna energia nepomajnoš v obsvety, ale tyž hospodarstvo. Čujom nevoloža, tak vukáža z novinskej dželence nímskeho zjednočenstva za solarnu energiu.
0: Po takým nice nojš škýt klíma, ale tyž runočasne hospodarský vúžitk. Kak vulka je tu ta lepšina celkovne?
1: Aj, oni dali písal, ja, hospodarský vúžitk je samo hišče väčší, když obladuješ si potom tyž celkovný obraz nimo zalutovaných importových kuštov, raja tyž tak menované vobejnžomne škody klímy. Rozsudnú rolu. Tute nastanú normálne přes extrémne vedro, zničenie vopsvieta a dôhodobne zčihy klímovie zmeny. Trochovania z toho vukadžia, zo sú tu hač do 200 miliardov euro koštov vobešli. Jedno špeč letach, no. Zromadne vúda sa po takým vúžitk v cicifrovej vysokosti a rečime vo miliardách. Nimo to je tež solarna branža, sama vážny hospodarský faktor, ona zabiera miestem niečo 120 tisac ľudí a docpije letný obrat niečo 30 miliardov euro nímske. Solarna energia přinošuje po takým aktívne k rozrosti a živu tu našim kraju.
0: A kotru rolu raje solarna energia po tutym niemskim zjednoczenstwu za solarną energię za przychod niemskie?
1: Raje solarna energia przychodzie je kluczowa rola. Ona pomaga przy tym niemsku niełatwisniściu od energijowych importów zczynić, a stara się o wiace stabilite przy płaciznach miliny w runie czasach geopolitycznych napiatością. Ważny dybk je też kombinacja z bateriowymi składami, szako wuczyni solarną milinu fleksibilniszu, a potem też spuszczomniszu k dyspozycji, no, to zastaransku wystatu jasne też zwyżi. A runoczasnie pak fachowcy praja, wutwo w obnowniach energii to by dalej hicz, dokąd aktualny niveau hiszcze nie dosaha, żeby dosponie niewotwisny był. Pozytywne je, że ludność tutun pucz dalej podpieruje, niedże 70% upraja so za wiace w obnowniach energii. To pokazuje, solarna energia nie jenosz techniczne rozrysanie, ale też dołożstwo ale też dłużnostne szeroko akceptowana.
0: Sme so zabirali ze solarnej energii u niemskiej, utrone dżak za informacje Jakubie. A nitko je 12 minczynu, ponapu 6, jedom cibilki na 6.

0: Kaczkin!
1: Ruszk, ja celu.
2: Tobie dobre nadpie. Bostańcze koncentrowani a zczarpni. Potom hisze wuronamy.
1: Zmyśli również czas za przychod, Mira. Ty by raz przedychać.
2: Teja, poskicz so. Stup so tak, so może Mira tebi rać.
1: Jak to było, Achimo? Cywa szesnatka je pona przeciw niż rajaku. Jeli Mira wysoki ból do szesnatki przyniesie, może ją znana do wrotu wyczkować.
3: Nie wiem, hać mi jeszcze mocy za wysoką flanku dosahaja.
2: Daraj zade wokoło. Nie spytaj, czy z gwałtom doprytka tłoczyć. Przy tym jenoż ból zubicze. Beno! Što da ty tam doprytka smalisz?
4: Kice gemni, Mira! Jsem svobodný! Na mě runy nič nedživá!
1: Beno, se zakytová! Běž vročo! Lubina je celé sama ve vrotách!
4: Nepřemyslej, če tak dlho! Netko můžeme jich překvapit!
1: Okej, okay, Beno, kejč buj? Buj přijde!
4: Mám jen! Netko vysobu kytý do šestnatky, Mira!
2: No, máči jom nepůjde to dere.
1: Vůlgotně, jsme jich překvapili! Nitko so już co chyba, a mamy rum. Wotraj, Beno.
2: Haj, pasuj. Nitko je dobry bokomik.
4: Nino, jenuś jeszcze jenu urod.
1: Nie, Beno, to je przewele. Wotraj, Nino.
4: Ach, to zdokoniam, nie bójcie. Ach, dajki gau, je mi bój pridzała.
1: Zapalut, buczki naszym wrotem je swobodne. Rotczo.
2: Je miś won z rotu przyńcz, Lubina. Znano możesz nadpię owaku jeszcze mylić.
4: Tajki gau, 2-0 roczo.
1: A to krótko do końca. Nitko możemy zabyć, co jeszcze wunamy.
2: Haj. Tobie klasiski kontrakaj z Wódźmice. Nadziejomne strzec najmniejsza niż to przy tym nawuknęli.
4: Sztora to, papa.
2: No haj. Zoso wudani dys a dys na trenera słuchacz. Sym wam tola rek, zo dobicze z czerpni wostacz. Rudzenca smy wewowie przyrali, a nic, dokeż pichmy szpatni szihacz woni.

0: do Wojorec, do Lubia a tej już do Niezdaszec a do Wuha. So nie dom podamy nic w pojeźdźach, nie z dzielenkach policji. Najpierw pak słyszymy jeszcze Marika Rielku, a potem je Jakub Bulczo tu zaso przy mnie w studiu. Wasa mięczyno, do na po sedmich.
1: Tudy mnie przepowi, daj każą ma zaśłoście, a ja soniu z osym tam, dziś kuźda lubo zapocznie.

0: A ustalosć, co tyś dziłasz, gdyż słyszysz z dzielenki policję, raz ladać, co ma dżęca tak z dzieleniu. Jako włocza to wie.
1: Policja z dzieli.
2: No hej, we Wojarecach je sobotu przypodniu nakupu a niszczu tvore hudno če 25 euro kradnu a čeknu. Ne znate to by, ale sobu dzierba čerka može če policii dobre vopisovanie v osobe dač, tak zo zastolice paducha nedaloko vopkoda potom tyž zajechu cicečilitny Niemc vy policii hižo podobnych deliktu dla znate. Zo nie dobra idea nitku při gardinie ze zapalakom vodstronič je sobotu večo muž ljubju nazoniju, 22-letni zapali tak menujce cvu gardinu a pomenja načinih utež vujku škodu na voknach a ščinach. Vodneva vobora vohen Saša, 22-letnio a tež 25-letnio prečela, dobiachu do korone doveš, dokež staj kur zadrha voj vecna škoda nedže 50 euro. Sobotu rano, niedže dvima je policija nuzový telefonát nezbožadla dostava a to na B6 90 pola vúha, tam je 22-letný ze svojim foveom z nezbožiu, pozdatne dokež by jeho dalšie auto zdroj stvočilo, namiestne najdžechu z nezboženého a jeho auto, kýž naciše ležeše, policia pak nenamaka žane znamenia, zo je dalše nježdidvo vodžeria fovea z drohy stvočivo. Zastanice pak zvišťichu, zo je 22-letne z nezbožené alkohol piju, tuž tybeše vun do korone, ke krivo to začu, a je tyž jezm dovolnož policiu z časa, večná švicná škoda, nic večná, ale večná škoda, 10-40 euro.
0: Tak daleko potekíme z dzielenki policie a za dwie mięczynie dalsze powiedzcie po użytku na zwokolinę.

Dalszy wiersz, gdyby się potem czerowszy swiedzieński czarpołsy, kiedyś pokaza peczarwacy czy w obrazach żywienie slepianskie osady. Słyszeli jeszcze w urysk z czerowsza usłowania całą reportażu od Diany Fryczyc-Krymiciowej. Możecie się jeszcze raz napotkać, albo prynie raz napotkać na naszej internetowej stronie, albo naszej app MDR Serbia.

Ale na bryza nie duszkiec tobie sudzinnym zazbiom do cejcie hodziny, ale z tym dawno jeszcze nie je nimo. Inakacz śpiewa Anna Maria Brecz na jedowiec. Nimo jej słyszymy też Zuzanę Pelu, słyszy co przy mowiu. A potem podamy sobie jeszcze romadzie ze Stefanem Gertą pod Wiśnią. To po takim mały, hudźbny przelat. Najpierw pak romadzie z Krzysztofem Mikłoszkom do Traby. Sedam minut po sedmicie. Dobranie przeję wam, serbski rozwoz, dobry start, to dzień dzisiejszy pondziele, a z tym też do nowego tygodnia.

0: NDR Sachsen, Serbski Rosmus. Sport.
1: W Kroszczycach susočera a začerawšim w uspěšnje sakske mištostwa w koniacym sporcie z jedno a dwuprzeżnymi zapšahami przewedli. Sakski vicemišto w jezdženju z jednoprzeżnym zapšahom Lukas Wenderoth z krótkim facitom dwudniowskeho zariadowania.
2: Sme spokojom by jara horce, ale gonie byšu fit, žane nespoža a šo super.
1: Lukas Wenderoth by we viacerych prowaniach startował, mez druhým tezy pečletnik obwu Lunu, kotruž je kroščan Florian Zarodnik plavoval. Duo pohonč Lukas Wenderoth športowy kojn Luna w obsadzište mez druhým prinjemestno we přespolnym ježdženju klasy A. Koparske wusledki. Na poslednim dybkovym rajnym dniu by ličba rotov we okreznej Wyšej Lize kytro wysoka. 48 rotov we 8 rach su se koparsce sudnice zapisali. Z wusledkom cici by tež rabukec Kroščice na rotach bohata. Za osči by štaj Gabriel Zarodnik a dvojce Jan Bogustrechivoj. W Delanach pola Sokołowy Ralbicach dosaż na poslednim rajnym dniu przeciwo rozczom z Wachawa jenoś k nerozsudnemu 1-1. Tam wóru na zastatk 0-1 za Ralbiczanów Piju Szota w jena 90. mieczynie. Rakece Pocznica 8-1 a Naszece Dobrusza Modrobili Kulow 5-5. Cilce hostci bychu Johannes Wieland, Bjarnard Korch, Mike Nikolaides, Thiago Lorido a Marvin Kowalik. We okreznej Lize Staffla 2 je koparski derby Modrobili Minakau Traktor Malešece 344 przydatowario widziało, dokież miejeszty wobajcówka iście szansy na mistrzostwo. Tute zawieszczichu se po 2-1 dobyczu kopario z Malešec. Dalszy derby Radwo Wulka Dubrawa wosta bez rotów, a druhe koparske mustwo sportowej jednotki Kroščice podleżały Lubuszu z 0-5. Wusledk ze Staffle 1, Pančice Wernerjece 0-0. Nebelčenio prajichu sobotu w okreznej klasy po 3 letach Bożymie, a to z dobyczom 2-0 przeciwo rajnemu zjednoczenstwu Małe Wosek Porchow. Cilcaj rotów bieżtaj Handry Koring a William Pletner. Rajne zjednoczenstwo Ralbice Pančice, druhe mustwo na twara Nemske Pazlice 2-2, rota za osči čelo docpieštaj rajary starých kniezov Sandro Žur a Tomáš Kutor. Športová jednotka Nebelčice je sobotu tovarstvo Svedžen z koparským turnírom mustvo stavobnej klasy Modžina F převedva. Turnír dobili su Holce a Olce z Kroščic, druhé miestno v obsadžichu koparky a kopario z Nebelčic. Krótko przed cílom dżęsniejszeho sportowusledkowego przelada a niekotre dny do wulkeje končneje pokalneje rywy Delanach iście prostwa ralbičanskich sokołów. Oni przyjasi niedzielu po południu tojšto hosči w swojskich trikowach towarstwo, kotrymż przysłušeja, zoby w ralbičanskim stadionie pisany w obraz nastał.

Summer Paradise od skupiny Simple Plan. A jeli trebače jeszcze plan za dżęca przychodne dny, to słuchajcie raz. Ja mam menuce niekotre pokiwy za was. A prini słyszycie nietko moje przychodne w 8 tygodniu nietka, trochę jo jeszcze kużo pądzielu. Zaje večo, še co dalša stacija Beach Volleyballu je tore radia Zadkule Dženca. Vitaja vas Ralbicach, od pečih tim tam buđe, a na po šestčih dobiče vytam byč, najpožičo je lihceče soborač. Od večera 8 do 10 potom originalnie z Ralbic vusevaja. A je lihceče sobobčelič a motospielnič, zdražče so po stilu 1990 let. Przyjechane posiedzenie budyńskiego okresnego sejmika jedzenca po poniu pieczych na zjawny dżil z czena żolu krajnoradnego zareda. Witani. Jutrze potom proszę Serbski Instytut po poniu dwiemaj na przednożk do instytutnego tvarenia, rekat tu, na budyńskiej dworniszczowej. Tema je instytucje, identita a wobczelenie sztu posenia kulturnu wiestotu bretoniskiej. Też pani jutrze po poniu dwiemaj w Serbskim Instytucie Budyżynie do budże. Jutře to runia přichodná riečná hodžina vobydlerského policista Andreja Kobera. Od popolňu 4 do 6 vás víta tvareniu zaradinského zviazka při kloštorskej vodže Pančicach Kukovia. Môžete sebi jutře tiež na Vokličansku kupu dojeť tam zmeje Kvôlipa z javnú probu. Od večera 6 očakuja was tam a zmiaty ich swodnu jecz a swodne napoje a wot sedmi ich potom probuja potom słyszycie cunie wosu swodne synki a na dworie budyńskiego rodu dożywicze wot jucisze za so kino po tore nebiom juce za i soriat z niemskiej komedii Extrawurst. Cybelki, nowo są nieckoje.

0: apotekaria.
1: Olé, olé.
0: Žmaucová pomazka.
1: Na kuvy, na kuvy.
2: Voda je sosypnywa.
3: Ujej, ujej.
2: Nie wie dzień z apotekaria.
3: Na kuvy.

0: Ihr Napo Dzewiecich.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Jakub Wołcza.
2: Dobre ranie. Niedzie 2000 hostci, jak on stydzenia, dziesiąty międzynarodny dudakowy festiwal slepom popytało. Wiedrowych kapriolo na dwiema dniomajdla bieszy publikum magnet czerowszy swiedzieński czapousy, praj regionalna rycznica domowinskiej żupy Jakub Lorenzalski, Diana Maticowa. 25 w obrazach pokazach osobu skutkowacy żywienie komunie w osadzie, a wszystkie kajście sztuarstwo we żywienie. Organizatorojo su z poradzeniom festiwala spokojom runy tak kajś z obdzieleniom folklornych a rejowanskich skupinów z Wóżicy, niemskie, polskie, czeskie a boarskie. Dere pelnene kupele a mnoze ludzok iż cichu so kunc tydzenia wokłodnić, to je bilanca honio wóżyckich kupelo po prynim kuncu tydzenia z kietro wysokimi temperaturami. Tak zliczych umiezdrujim wot piatka hać do niedzele posiowe wiacać 2300 hostci. Tyż budyska z prywina kupy by kunc tydzenia dere wopytana, tam lichu liczby hostci podobne ryka z budyszina. Mnoze kwalachu si tam temperaturu wody kotraż by niedzie 23 stopniu. Kruščicach je sobotu 49 maturantku a maturantu Serbskeho gymnázia Budyšin svoje zakončace v usvedčenie dostavo. Najlepša šulaka by je Tabea Mitec z Budyšina s přereskom 1,0. Svedčinský rečník letušeje maturitneje sjatočnosti by Mirčin Veclich, kýž je modostných mierzdrujim pohoňoval, so za serbský ľud a za zakovanie serbskeje kultúry zasadžeč. K večernym rejam zapiska skupina Kontakt. Klosterski a svojibne Svedžen čera pančicach kukove je nedže 3500 ľudí opytalo. To je nešto mene hač šloni, tak sobu organizátorka Sonja Hiduščcina. Vosma štoceči vikovariu z vokoline je tak kloštri Marina Viezda svoje produkte poskyčivo a 25 tovarstvo z cyva vokreza je so hosčom na dvema jevišćom aj prezentovalo. Bychu to sportove skupine, kajštež rejovanske a hudžne cuki. Klosterski a svojbne svejdžen pančicach kukove organizuja klošto, gmene a vokres zromadnje z miłočanskim křesťansko-sociálnym kubanskim skutkom. V Kruščicach při Fulke Cmurce je so čera 7. turnier zapšaho za serbskich konjacych športovcov úspešne zakončil. Lukas Wenderoth od zaradovaceho tovarstva pri kloštorskej vodže pančice Kukov vúdobil se s konjom Elbfürstom v hodnočeniu sakských mištostvo titul sakského vicemištra. Zvota medalia ješte do Grumbacha blízko Wilstrofa a do Deleča. Doromady by sa štúrce či zapšaho ze cioch zjazkových krajov na turnire v obdži. A to bych u naše nuosče, kýž namakáče tež na našich stronách internetče, abo tež našej dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 20 stopňov pokáza živé silbrotu pri budyskym studiu. Dženca vočakujeme veľa, veľa, veľa svonca, ale dysadu stež mročele ráde s švielemi a tež zarímač soma. Ketro tužno dženca budže maximálne 28 do 30 stopňov a vici kecúlce so voto prúcuja, so mám tež trošku vokvodnenie. No a krutky vitna zbytne týdžen, horce vedro, lečne vedro z večer džela sucho, veľa a stúpace temperatúru ver bude štvrtok z maximálne 6 a 33 stopňov Celsiusa.
3: Na pučach dženca celé biesnika ako pokyvo vostaneme puče sú svobodné, tiež bliskače pri pučach nestie a tu iš dobrú jezbu a my přijem. Vám přijem moj, tak vokaj pravie.
1: Serbský rozvoz.
3: Peč menšinu, pána pučovičich.

0: Важное слово.
1: Magenta, Bauwirt, z zwei Brücken.
2: W tym tydzieniu rzeczywo dobrych poczynkach człowieka. Każdy by za nimi honić dobiał. Na prynym miestnie stej mudrość. W tym są se człowiekoje wszych czasów przez jedni. Husto myslimy, że ten, kiedy ma ważną funkcję, albo tytule, albo wiele bohactwa, mudrie. Naladny człowiek we drogi drastcie, z tłustym autom, z sklinczacymi titulemi, albo z bohatymi przyjacielami, ma so husto za mudro. Hej wiem, są so tym ludziom durie świata lochszo w otwierają. Mudry pak nie debia być, kiba przeklepany. Wulka wieda nie jest w oprytka znamio mudrosce. Ryczeše so w hupych burach, a zladovaše so na nich. Moji predovnice bichu burja, nie su studovali, ale mudry bichu. Ich wopšena wieda wopsa vaše cive živenje, ratarstvo, lesnistvo, techniku, vedro, skut a tak dale.
1: Paul Wirt z zwei Brücken hat Tobias Jensen im Nabojnem Słowojom, na roku za mój to 6 habsko evangelska zwerska.

Vasarskem svežinju hovemisče svežeša žinca aktualni prinosk. Teka nam jaz narodnem dudakovem festivalu ve slepem sme bili s mikrofonom, a tam ve slepem jo se teka zmakavo zvezkove predsedarstvo domovinem, bo com jo tam v govonem to grono bilo, teka to svežeša planas. Mimo toga, co my was przeprosiłeś na wesebne svežin, któryż bużo ten tyżyn sobie tu predny raz deśnie. Jo, ale wetworisz, co my program zase z wami lubę żyć.

0: Nieźli aż słyszysz o przynoskę w serskim zwierzeniu w mieście, smykszyli wam gronisz, aż smy mieli ogled owe redakcji. Sledny tydzień stwartk, ukniki dolnosarskiego gymnazjuma su planas byli.
1: Mie kronie Aleksandra.
2: Mie kronie Ben.
3: Mie kronie Emilia. W redoni pisza.
4: W redoni sestrza.
1: A w redoni pisza. Mysmy.
2: Redakcja za.
3: Szulski Casnik.
0: Zagronita za serskie morzyńskie żywo miasto choszebu za Franciszka Albatowa jo z nimi sobą przyszła, a wyna rozkładują.
1: Myśmy ta redakcja w Szulskiego Casnika?
5: Witajcie!
1: My się przecież zmagają z twórk w Wesmej Gözinie w Dolnoserskim Gymnazjum a tam producują teke na Szulski Casnik a to jo wielkie wiasele to gotowasz a ja se wiaselim aż nento mamy zase taką modu redakcję.
0: Szulski Casnik mogą se teke luże oglidać, kęczy nie są ukniki albo ceptarie na Dolnoserskim Gymnazjum.
3: Szulski Casnik jo na homepage naszej szule.
0: Jo, jadno uda się tam na internetowej stronie Juża Namaka Jożo, wet samego se rozmio, aż szulski casnik tam eksistirujo, podlejszej pauzy zase ujżo ulicujo Franciszka Albertowa.
1: Sme taką dwójką pauzu mieli, niekak leto, nesme żadną redakcję wiecie mieli, dokulaż te, ak su pierwej byli, a su zało, albo zase założyli szulski casnik, supen abituru gotowali, a dlatok eben, jo, sme pauzu mieli, ale nento mamy zase redakcję.
0: Szulski casnik ma miastem nowe niemskie mie, kateraż se pesigujo na symbolowy bom serbo.
3: Casnik koju? Se Gronni Lindenblatt-Zeitung?
0: Kak to mir Lindenblatt-Zeitung jo nastawo ulicujo Franciszka Albertowa. Wenn jo ako jednica teja AG na könzu Zagronita za ten szulski casnik.
1: Wenni su to w septembrie slednego leta sami se umyslili, ja som se przaszała, kak som tomu casnikoju gronisz, a pen wenni su se to mir utichtuwali.
0: W tym czasniku są artykuły o serskich nawogach, o serskiej olimpiaży ukniku. Redne fotka są takie pedla, na przykład wytymalowane wet szulskiego dwora. Takie bryzantne tema jako wieńska służbność, co u namakaju samo z wytygwasowaniem, tam są dieli cytarie krzycku gotowasz. W redakcji serskiego programa RBB są ukniki mieli wiele przeszaniu. Co gdla są przyszli, Ronny Aleksandar.
1: Somy se informirowasz, kak żywa RBB.
0: Wesebne techniske drobnostki su za nich interesantne byli, kak zapszałem se nagrawaju przynoski za radio, a kak dejś pejedasz do mikrofona. To szykno su krzyli wierzysz, meni żywaju za casnik, weto maju nazgonienia z przyreznieniem filmku a przynosku. To god lasu krzyli wierzysz, kakie programy pla RBB używają, aż to jo nieco drugiego, ako te programy kęż młodost nie mają na handiu, nie było przechwatanie. Przaszali susyteki lic pla radio obszał, że żyn a nocy nich ten żywa, kasza radio cewe cas uszczywa swój program. Jo a na końcu swojego ogleda susy uczomnie rozognowali.
5: Na zase wierzenie!

0: Już 17 serskiej svežin chrzebuzują to był koniec tygodnia. W ramiku mieszczańskiego svežinia prezentują się leto ob leto serska kultura, serskie umiejstwo a rejec. Muzyka a reje na jawiściu na Puškinowej promenaże. Tak ten raz jo to tak było, albo jo diabo tak byś, ale krótko do zachopienka jo se nad miestom naraz błyskawo a grimawo a z nim ja jo se radni Szczulniwo. Maria Elikowska-Winklerowa powiedziała.
1: Umiełce są pytali schoł we Stanach. Czyke orkester serskiego ludowego ensambla z Budyszyna.
2: Myśmy chcieli nasz program pokazać z dudami a ucznikami, a nitko co tej szczuje.
3: Die Luftfeuchtigkeit ist für die Instrumente nicht umsetzbar, sodass wir leider heute nicht auftreten werden können.
1: Jo oblutował Krzysztof Jäger za granicę z boka serskiego ludowego ensambla. Krystyna Hupacojc, widnica Zisiołnie Wyla Kuntabund, jo sobu oblikała żółćka do serskiej jedrastwy.
4: Ale hyszy ja też, a my nie wiemy, lec to burza, aber nic.
1: Ksieść docakaś, jo groniła serska zagronita przy mieście, a na kosacojc kozyluła.
5: Pen musi takie suche zasobyś to jawiszo, a na kuszty pat mamy jeszcze wieste czas. To może jeszcze redne wodowasz?
1: Pen pak su zisiecy program Czachadla wetgronili. Mila Zachariasowa a Manuela Drinkmanowa z tej to wielkin oblutowałej.
6: To jo szkoda, ta technika nie cyni sobu, a togodla jo ten ustup wetgronione.
7: A musimy nie szygnę drastwę, szygnę rekwizity, zase do dzisiaj nie perasz. A myśmy nie to rono rozsłużyli, aż bużamy ten program, coż myśmy ho pokazasz chcieli, by dzisiaj nie za te stajesze, a za te dzisiaj kęcz tu do szule pokazasz.
1: A tylko Kulturna Akademia, Kinder Musical, a Niemsko-Serski Ensembl nie su ustupili. Każdy jo se myknął niżi pet krzyłko w nadziei, aż jo raz deszcz kęc. Przed jawiściom są na stojnicach zase prezentirowali serskie żywienie. Hajko Kozel wetmiruje inicjatywy na przykład.
8: Nasze materiały są pićku mokrze, ale my będziemy sobie dalej cynić, a z tymi ludźmi dyskutować, a ich informować.
9: A obszyżo jaden besy?
10: Na przykład takie miery możesz jaden besy ducy być. Myśmy już do tego rozganiali, pytanom.
9: Lotka, jo tyke o ze stojnicu, ze skrigłami.
11: A nie to z nazi, am aż niszny jeszcze przyżo.
9: Jest ciążyński, jo o gromadnie z hajke apeltoweju.
12: Jo ja chcę babić za pregzor, jaźń.
9: Na gluchu są wasze opiena do folie scynione. Pewnie będą te mokrze.
12: Jo, przałem. To takie małe gadańko.
11: Przyjdący tydzień dużo wydeśnie, prytny, piacowy zwierzyn. A takie za domowinską morzinu dużo, jako kuszczyli to wolejbalowy turnier, a takie kopańcowy turnier.
9: A samo z deszna su geścignieni klimowa, jak się przyszli z pekela su?
13: Nie, ja som z autom przyjęła, a som musiała niekak 20 minuta pecakaś, dokle się taka lejowa była, ale nie to mam ja nażył, aż nego na ten jawiściowy program gledasz.
9: A wy co się tylko iści docakaś, knies Bartol?
14: Jo, czekamy, nażyjamy, aż możemy ho wystać, a nieco przerawać.
9: Ten witaj centrum, a Olek Draguła zrumują się albo urumują się?
15: Co ja nie to zarumują. Wednołego my se nażyjamy, aż to se szykno ubycznio, rydne wiedro.
9: A rydne szula, jo zase upakowała szykne programy.
16: Ja. Molowańskie knigwy, te postowe kotki, nasze programy za kompaktny kurs, a szykne knigwy, któreś możemy przedawać. My mamy taką mokszą czawu, co nażyjamy, aż te ludzie przyjdą weto.
9: Może byś aż mają cun.
16: Ja, to trzeba mnie to żynca.
1: A tylko żylojska szlodarnia nie ofelowała, ale Delia Münchowa ją zastupowała tylko radu za następności Serbo.
17: A myśmy wabili takie na jawiściu w rozgronie z Gregorem Klimom, aż letos za ten nowy studium za ceptarstwo na BTU se zachopio.
1: Uknikojska firma Dolnosaskiego gimnazjuma jak się przedawać mlince.
18: Dokulaż my zbieramy pieniądze za Abibal.
1: Pemałem su se psi namakali priedne, zmużne oglidarje.
9: kito ty se přijel extra zdrinu a na ten svěžin, co si jen to ceníš.
19: No jo, jo, pičko mokře, já musím tam nějak pomalčem byš.
9: A můžeš něco se oglidaš, abo něco ješť, abo co?
19: Šakoráky věci budu se oglidaš.
9: A byš čo přišli ze zaspou, ze sebeju familiu, ze přisvěžnými a co něm?
20: No, my jsme sreš, drogi cakali, po mě se lauer, kaž s kanou. No, cakajme, všechny kenčeho živáhe, u tega nenta su pilna, co něco smogu.
9: Gerald Schön, jak se uspíváš teke na svěženiu?
21: Ne, letos ani já mám žádný nadok za zpívanie.
1: Markus Koncar má serský svěžeň v Chešebuzu za vážný věraž.
22: No na tym svěženiu přijdu všechny gromadu, vlastně te, ak jsou městče, respektive městčanských žilách, městem zagmenovaných, duce aktivne, tak jsou všechny zapřekňované, ak vaci, tak městče gromadu nepřijdu. Najsach ty věci gromadu přijdeš, dlatoko je to už on vážné.
23: Nemáme veliký program, nemáme tak vosnije žinca, a to je také rydna gozba do rozgrana přiš s lužimi, kenž lebda zmakajot.
1: Přigłosuje Hartmut Leipner. Miastem jo Michael Appel přepřosil na ryje, a sobu spívali su vec samogo. Všetci Josef přinamakalo vele zájemců.
24: Mežik, Michael, a hožo nento dalej na javišču ze serského muziku.
1: Sledovala jopen modernejša muzika. Kupka pop Zorben z Grneje Bužice a z Dolneje Klara Verden a Klara Valery. Svigaj se,
25: živote, ja se vegin vjaselim, až dajo mogo rako sve v muzice, až se prezentirujo nova muzika.
1: Jo se jaselil Viktor Zakar.
0: Njegledajuce na njevedero a povojcu programa, ak jo se musel vet, kdo niš, ja se svežin vetoražil, a šotoka do Ren Mohauptova, ja se šim učebne užikovala, skoncu jo se ako přece z Annemarie Polko a s gromadnim spivanim. Marja Elikovska-Winklerova jo povježila.

0: RBB Serbski program Powieści
1: Jańskie rytowanie jo było cora w Közlem. W Choszebusu a w Borkowach na przykład jo żinca akcijski żyjen, ze skotarym szpokazują komuny na usku finansjalną sytuację, a w Briazynie mają twarskie plany. Kotary to są, zgoni jo szon ninto w naszych aktualnych powieściach. Przy mikrofonie jo Diana Szecowa. Dobry żyjen. Tradiciju jańskiego rytowania są cora w Közlem opliewali. Tobias Richter, jo ako Jan, nawok sedmy raz nawidował. 12 rita jo jogo przewożowało. Żinska a żołcza z tradicijskiego towarzystwa są se w odrastwu Jana z Mödracku a jogo kronu z Wódku starali. Do rytowania jo było nimsko-serska namsza w Jelginderje ogledana. Wiedzi w namsze zgoni jo szo srjodu kutniu svetego Jana w naszym programie. Briazyna, co uwijaś nowy szulski kampus. Żoż stoi Briazynska zakładna szula, gdzie nastaś nowy moderny dom za szulski hort. Prydny twarski naszisk, tak groniony plan obtwajenia, żinca przedstawił na gmińskim posiedzeniu. Gaż gmina za naszisk zgłosuje, wodują ten stajony do zjawności, aby obydlaki a obydlarie mogali k tomu swoją mienię nie gronić. Gmina musi inwestirować, dokulaż nie dość miest na zaszukne Žiši horta, kroni Šutoka Eva Brigitta Šöcigova. Aktualnie chodzi žil Briazynskich Žiši w Striažu je do horta. Lepsze šulske umienienia by teke przywabili nowe familie do okoliny se ho nažijaju. Lec aga nowy kampus przyjo, a kak droge šo bužo, jo hysči cebo vetvojone. Gmina a amt pytate za spichowanim a mysle se na strukturne pieniese. Zes planom obtwajenia by mieli zakwad se procuwaš vo pieniese groni Šutoka Šöcigova. Wiedzi konkretnie su plany za Briazynsku ogniowu oboru. Wna de dostaš nowy dom za svoje riede. Uši togo nastanio nowy rum za gminske aktivite. Tvarenja de letosa hysči zachopiš. Ten stary dom ogniowej obory budu dalej używać. To cele płaci niekak 2 miliona euro. W Leszu bużo rolnikarskie ministerstwo hyści rozsużić dla tego spiechowania. Każde spiechowanie nie bużo twary gmina weto. Za ten pad teke ze swojskiej kasy. Groni Briazynska Šutoka Eva Brigitta Šöcigova. Zatwarienie su pieniędzy notne te pak komunam cesto feluju. Miesta, okresy a gminy są we finansnej krize. Na to pokazują żinca na przykład we Choszebusu a we Borkowach z akcyjskim dniom komuny przy Limysze. Oni pominają we zwieska a kraju lepsze finansirowanie. Nimski żyjen miesto na Nimski Deutscher Städtetag pokazują na to, aż jo za tak gronione dobrowolne nadawki a za bieżne zastojnstwo we zawod przedsemienie pieniędz. Po podaszach komunalnych gwonych zwieskow su komuny loni deficit w 2,3 miliardu euro zapisali.
0: Wiedro.
1: Pogrim a niewiedro stejnas przewożowały końc tyżynia. To było szpatnie za nasz serski zwierzyn, uglede za ten tyżyn su teke kradu leszojske, ale skiery suche. Žincajšne temperatúry nie sú hyšči také gorúce, temperatúry stúpajú hyšči na 9-20 gradov. Vedpôdňa bužo zase modré nebio, v noci upvašijú sa pln okno v cenič, temperatúra padňo na 14 gradov. Víče jano 6-20 gradov a v druhý pôvojce ogrejo svinco šukno z uši 30 gradami. Chvožice desť pak ten raz neovedvížeš.

0: czekaj na mnie. Ja wyjdę za stół. Czekaj na mnie. Ja wyjdę za stół. Czekaj na mnie. Ja wyjdę.
1: Nasza muzyka tego tygodnia jest pod znamieniem Miasta Narodnego Dnia Namiernika ten tydzień stwierdził. Z tym dniem, gdy się przypoznasz żywo namierniku, a możemy się teraz przedstawić, jak wszystkie tak żyją, z namiernikowi romantiku to zawsze nic, co niż nie ma. Spiwy w namierstwie pak cesto obspiwują mrią, bo biwujesz, a pežiranie zadalu, že také v tom prednom spieve toho týždňa český bariton Karel Hala je bol jeden z najväčších usikajúcich zastupníkov českého swinga a popovej muziky druhej polovice. Dvaža z tego stoliša. V texte jeho spieva groni sem ja s druhým stojím o juž bejnú chylu. Přistav je jo juž dávno šicho. Bejo voži mimo pachtujú, žedna z nich nioce mi zeš sobu. Tekega šte mi je ľuba, mi zadoráš, musím ga teke tam pachtovať.

0: Zadkula.
1: Našto da heva.
2: Vitajte šicu tu v Rajbicach. A vi zotež postronaušich, kiš nesu tu. Sami vina. Giba, so so hišče spešo na moped, abo koleso švikneče, a to Rajbic přismaliče. Dženca je tu druga stacija Bičture Zadkule. A my smo v Delanach. Lica však je Bičtura vůzačne tak doa, kaj šišče ženje. Dženca tež z pravom Bičvědrom. Zato maja samo půl v Rajbicach stejo. A rő na Rajnišťach hižo kvílu běža. Runje tak, kaž zimna limonada. A k tomu seda vězo prava hudba. To je miła nasza Ilza w Rutze. Ilza, pojedaj raz, co da dżęca słyszymy.
3: Dobro wieczór, lubi ludzie. Za dżęcyszą stację Zadkula Bičture je większość na wuzwolenych hitów techno. Każ na przykład Laj Nimskoho DJ-a Ekwesa.

Młodzina Niemska je zaso raz ran zurezała. Przeczerał się bieszy druga ra niemskie w sytuch mistrzostwach, a to przeciwło swono winowemu przyprohy. Sylni przeciwnicy a słaby start niemskie muskie wubranki są prynie mięczyny rły postajeli. Po tym, co bychu przeciwnicy wycicte mięczynie rota celili, to bychu Niemcy dużo wojować, co bychu to zaso wurunali. Fenojo su se poczyli, ale po 860 mięczynach je Dennis Unda w pól do rotu zapalił, a z tym ruch wurunał. W dorie je on potem znowa do rotu trysił, a z tym ruch za Niemcu rozsudził. Tykel za 16 w finale, to ryka prynie KOKO, ma Niemska z tym safe. A gdyż raz to zajszło jeszcze pola damy, posledný raz, zoj Niemska dale hać do skupinskej fazy przyszła, bieszy w lecie 2014. A to je Niemske mustwo pokal sobu domoj zaczmoło. Tu iż modzina hot take z mojej strony. Niemska przyjdzie też leca do top 5 koposkich mustwo.

0: Hi, krótko tradycją ma na naszej beach tourie nasza rubryka Wyszak Wieszcze.
1: Spodziewne mięna
2: za spodziewne mnóstwo.
0: A przyjemnie stoi tej dżunieczko Lydia a Anastasia, bo może to mi rada raz prajesz, jak to wasze mnóstwo ryka, którą szuj rajecie.
3: Nasze mnóstwo ryka Maty by dostał.
0: Haja, to za najprawo prynę praszno, szu da poprawo Maty.
4: Maty o in jara dobre przeczy od nas, ha da wica za un na jara wulki. Ha, przez to, dysmo volleyball z nami rali, ja un poprawo kuzi ból dostał.
0: A okej, po takim żołta, że był Maty czym ból dostał, kiedyś podurić dacze?
4: Aj, genau to.
0: Ha, warte, nie generuje po was mnóstwo, albo dola?
3: Nie, boże, nic.
0: Ha, da możemy raz sprawić Mateo, przyszłym raz, proszę sobie rać, to mnóstwo na ciebie czeka. Ha, to byście Anastasia a Lydia, byście mnóstwo Mateo dostał.

0: Zadkula.
1: Prinja hodzina młodzieńskiego wusowania je nimo. Volleyball, czno są 3 hodziny tu w Rajbicach raje. A my się wiezo lubić damy. W naszym drugim połczasu poladamy do świecia. Smy ryczeli ze szulariemi, a smy chceli wiedzieć, co ich lica w szuli najbole miazało. A potem dobimy wozywić, co jedna wielka fejta lica w liczu na żel wupanie. Ale k domu pozdzi się wiacy. Najpierw do nam Ilza przeradzi, kotry bit nas w drugiej hodzinie przewodza.
2: Tež v druhej hodine očakuje vás dobrá hudba. Tak napríklad Technohit Nesaja z Natoho Skútora.

0: A za krótki wokomik zakliczy Evergreen Freaks australskiego DJ-a Timia Trumpeta. Dajcie si lubić.
1: Zadkula. Zadkula. Szadana. Ja wostu dwie.

0: Sepkula.
1: Sobotu bieszy maturitny bal w Kruszczycach. Mimo znamku, ja tam wosobite mytowanie zdało, a to za dwieju szulerią. Korbinian Woku a Milena Mikloszkec staj dostawaj mytonymskie fizikaliskie doraźności. To se je tun, abo damy na żuli w jednocze dziwo.
2: Mój wuczo meneša, tylko se ja so tak jara wychodzine za to zajmowała, za tun przedmyt fiziku, ha so ty za to zanuriła, ha duma ty wylek tumu wudziewała, se ja tak jednoczo dostała jako da, abo jako pomoc za studi.
3: A ja som tie, so jara překvapené čuje, že som ja to slušal od našej tutorky. Najskôr ja môj fyzik vúčer Knes Hek me tam šizovil, ako dobrý šúler. Ja som tiež Cina Štupko v Abiju v fyzice mil, na toho môže to znovu čo to činu za mne.
1: Za to se dá vopismo a dámotné sobustavstvo v nemskej fyzikalickej tvoršnosti. A to sa jedno lečo. Tohodla tiež z našeho boka veľa zvoža.